Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty, w

0: Reklama. Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Łódź. Ulica Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Bartuś, trzymaj mrożoną kawę dla ochłody. Co tak wzdychasz, patrząc w telefon?
2: Mam wakacyjny dylemat, Basiu. Ciągnie mnie, żeby aktywnie wypocząć, ale marzy mi się też totalny reset i dobry film.
1: Ale po co wybierać? W ciągu dnia wskakuj w kajak. Latem w Łódzkiem na miłośników aktywnego wypoczynku czekają świetnie przygotowane trasy wodne, pomosty, przystanie i miejsca na odpoczynek.
2: O, to brzmi dobrze. A co z tym dobrym filmem?
1: Wieczorami wybierz się na kino plenerowe. Przez całe lato za darmo seans pod gwiazdami, z wielkim ekranem i wygodnymi leżakami. Odwiedzą mnóstwo zakątków w Łódzkiem.
2: Czekaj, spływy, kina pod chmurką? Chyba wyczuwam w tym wsparcie funduszy europejskich.
1: Trafiłeś, bo udany urlop w województwie wcale nie musi kosztować fortuny. Cały wakacyjny repertuar znajdziesz na stronie funduszeue.lockie.pl.
2: To ja na to jak na lato.

0: mi tę kawę na wynos. Ruszam w trasę.
1: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
2: A skąd pan jest?
3: A z Krakowa.
2: I co się panu najbardziej podoba w Łodzi?
3: Manufaktura Piotrkowska i Arsa.
2: Arsa?
3: Drukarnia, jakiej długo szukałem. Drukują wszystko i na wszystkim. Mają bogaty park maszynowy. Dotrzymują terminów i bardzo, ale to bardzo dbają o szczegóły.
4: Drukarnia Arsa. Łódź Pojezierska 90. www.arsanet.pl. Prywatny ośrodek rehabilitacji z opieką całodobową Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Programy pobytów rehabilitacyjnych z zastosowaniem robota do nauki chodzenia. Udar mózgu, złamanie kości udowej, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego. Ośrodek Comfort Life w Ujeździe. Telefon 608-412-974. www.comfortlife.com.pl.
5: Torba smaku, torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.
6: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
8: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
9: To będzie ostatnia reklama. Co robisz?
10: Szukam równowagi.
9: Ty akurat wiem, gdzie znaleźć.
10: Tak?
9: Na osiedlu Zenit od dewelopera Archicom. Tam znajdziesz równowagę między wygodą i dynamiką.

0: Miasta, a spokojem codzienności. Chodź ze mną na rodzinny dzień otwarty Zenit. 8 sierpnia od 10 poznamy specjalną ofertę na wybrane mieszkania trzypokojowe. Obejrzymy osiedle, porozmawiamy z doradcami sprzedaży i ekspertami od finansowania i wykończenia wnętrz.
1: 8 sierpnia idziemy po nasz Zenit.
2: I po reklamie.

0: zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
1: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
2: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
0: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
1: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
3: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion. Pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy

0: Reklama.
1: Prywatny ośrodek rehabilitacji z opieką całodobową Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Programy pobytów rehabilitacyjnych z zastosowaniem robota do nauki chodzenia. Udar mózgu, złamanie kości udowej, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego. Ośrodek Comfort Life w Ujeździe. Telefon 608-412-974. www.comfortlife.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
1: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
2: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
0: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wie wiatr.
1: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
3: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
1: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
3: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: I po reklamie.

0: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
1: Prywatny ośrodek rehabilitacji z opieką całodobową Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Programy pobytów rehabilitacyjnych z zastosowaniem robota do nauki chodzenia. Udar mózgu, złamanie kości udowej, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego. Ośrodek Comfort Life w Ujeździe. Telefon 608-412-974. www.comfortlife.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A skąd pan jest?
4: A z Krakowa.
3: I co się panu najbardziej podoba w Łodzi?
4: Manufaktura Piotrkowska i Arsa.
3: Arsa?
4: Drukarnia, jakiej długo szukałem. Drukują wszystko i na wszystkim. Mają bogaty park maszynowy. Dotrzymują terminów i bardzo, ale to bardzo dbają o szczegóły.
5: Drukarnia Arsa, Łódź Pojezierska 90. www.arsanet.pl.
6: I po reklamie.
7: Jest 9:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 15-latek ciężko ranny po ataku w Kamiennej Górze. Nastolatek został zaatakowany wieczorem niebezpiecznym narzędziem. Do szpitala przetransportował go śmigłowiec LPR, mówi Katarzyna Trzepak z policji w Kamiennej Górze.
8: W wyniku prowadzonych działań kamiennogórscy policjanci ustalili, że związek z wydarzeniami może mieć dwóch 16-latków.
7: Policja po obławie zatrzymała dwóch 16-latków podejrzewanych o atak. 53 osoby z objawami zatrucia w ośrodku w Międzywodziu. Pacjenci skarżyli się na bóle brzucha, gorączkę i problemy żołądkowe. Sprawę bada sanepid.
9: Została pobrana woda do spożycia, wymazy sanitarne, ale jeszcze wyników nie mamy.
7: A wśród osób z objawami zatrucia nie ma dzieci. Kierowca warszawskiego ZTM ukarany za przyjście do pracy w spódnicy. W ten sposób chciał zwrócić uwagę na zasady ubioru podczas upałów. Regulamin zabrania bowiem kierowcom jazdy w krótkich spodenkach, nawet przy wysokich temperaturach.
10: Dzisiaj można w spódnicy, w krótkich spodenkach, a jak ktoś chce bez albo w długich, to niech każdy dzisiaj robi co chce, bo to weekend jest, sobota, to jest czas, który rządzi się swoimi prawami, szczególnie w wakacje, prawda? Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie, Tame Impala na

0: Axel & Bon, Whatever Turns You On. To jest Teska, inna lato hit na czasie. Takie właśnie wam gramy. 8 sierpnia, 18 po 9. Najważniejsze, że weekend, że sobota. U niektórych się turnus rozpoczął urlopowy, więc pewnie jakiś wyjazd. Mam nadzieję, że samochód spakowany. Albo ogólnie walizki spakowane, bo przecież nie trzeba koniecznie samochodem. Można pociągiem, można autokarem, można samolotem. Byle w kierunku wolnego. Nawet jeżeli tylko na weekend, to też jest bardzo dobra opcja. A nawet jeżeli zostaliście w domu, to mam nadzieję, że rytuały weekendowe zostały uruchomione, czyli może nieco późniejsza pobudka. Ta kawa, która jest taka sama jak ta w tygodniu, ale w weekend smakuje zupełnie inaczej, prawda? I tak sobie patrzę i zaglądam do kalendarza z dzisiejszą datą i co ja widzę? Że Międzynarodowy Dzień Kota, że Wielki Dzień Pszczół dzisiaj mamy, ale też Międzynarodowy Dzień Kobiecego Orgazmu. I o jakie głosówki ja mam was teraz poprosić?
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Prime MMA, 7-8 sierpnia, Koszalin. Tańcula, Scarface, Muran, Wach. Dwa dni freakowych emocji. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: Też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
15: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
16: I po reklamie.

0: jest Calvin Harris i Disciples. Harry Bizzle Love w Radio West Kandala, to hity na czasie, tak właśnie brzmią. Odnośnie tych świąt, które w kalendarzu, tej mojej wątpliwości, o jaką głosówkę was poprosić, wpadła głosówka od Małgosi.
1: No może o takie, czy prosto do celu, czy raczej może obwodnicą, jak pan sobie życzy, proszę pana.
0: To raczej jak panie sobie życzą. Najważniejsze, żeby też przez szczyty.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, to teraz czas na nowości, a te uwielbiamy, bo rzeczywiście wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gość, który swego czasu bardzo mocno kojarzony był z zespołem Raymond, to skojarzenie chyba się już od niego trochę odkleiło, bo teraz bardzo mocno działa solowo. Ria Garvey teraz daje nam nowy kawałek. Jak on brzmi? Czy się polubimy? Bardzo proszę, zróbcie głośniej, sami stwierdzicie, bo ja już wam gram w tym momencie. Ria Garvey i Rivers.

0: you.
1: 23 minuty będzie 10. Szacun dla tych, którzy w sobotni poranek o tej porze już zamknęli wszystkie pierścienie aktywności w swoich smartwatchach, czy też inne wykresy. Krótko mówiąc, dali ognia z samego rana. Są tacy, którzy mają takie weekendowe nawyki. Ale wiadomo, że weekend to też czasami obowiązki, to też robienie tego, na co w tygodniu zazwyczaj nie ma czasu, czyli albo porządki w garażu, albo ogródek, albo działeczka, albo pojedziemy na działkę, ale tam też będzie coś do zrobienia, no albo zakupy. Słuchajcie, ja też wczoraj byłem na zakupach. Cały czas pozostaje pewna niezagospodarowana nisza w galeriach handlowych, czyli miejsce oczekiwania dla wszystkich facetów. Czyli kobieta, piękność, wchodzi do sklepu, tam sobie buszuje pośród tego, czym jest zainteresowana, a faceci tłumnie czekają przed sklepem. I tam niby są te różnego rodzaju kanapy, teraz nawet sobie telefon można podładować, ale to cały czas za mało. Słuchajcie, tam powinny być konsole do gier, nie wiem, może stół bilardowy, może dart, może jakiś telewizor, gdzie ważny mecz byłby pokazywany, różne takie. I nie, że specjalna strefa dla mężczyzn wydzielona gdzieś tam w jakimś kącie galerii handlowej. Tylko tak w każdym miejscu oczekiwania być powinno i pokażcie mi teraz faceta, który się ze mną nie zgodzi. No dobra, ale tak na serio, co tam u was w weekend? Jakie plany, co porabiacie? Co was albo trochę smuci, albo wręcz przeciwnie, bardzo cieszy. Czekamy na SMS-y pod 664 402 302, ewentualnie głosówki na Messengerze. Gwarantuję, jakiś prezent pewnie też się znajdzie, tak jak znajdują się hity na czasie na lato. Za chwileczkę u nas Taylor Swift.

0: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
1: TPO.pl.
0: Podpisz umowę online na TPO.pl.
2: O czym ćwierkają ptaszki w Łodzi? O wyjątkowo udanym duecie. To nowy supermarket Auchan w stylowym kompleksie Fuzja.
3: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka w supercenie, tylko 12,90 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów, tylko 22,95 za sztukę. Oferta od 6 do 12 sierpnia. Zapraszamy! Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Remont czy wakacje?
8: Rzućmy monetą.
9: A może jedno i drugie? Zrealizuj plany i marzenia z kasą Stefczyka. Pożyczki od 1000 do 220 tysięcy złotych. Z wypłatą nawet w 15 minut od złożenia wniosku.
10: To jedziemy na wakacje?
9: Tak, bo spłatę możesz rozpocząć do 60 dni od podpisania umowy. Odwiedź placówkę kasy Stefczyka. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
13: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
16: I po reklamie.

0: Jak ten sobotni poranek jest dla was leniwym porankiem, to mam nadzieję, że Sienna Spyro ze swoim Great Expectation pięknie się wkomponowała w waszą weekendową, letnią, wakacyjną rzeczywistość. A tak przy okazji dodam na marginesie, tylko nie mówcie nikomu, że od poniedziałku w imprezce będą płyty Sienny Spyro do zgarnięcia, między innymi oczywiście, bo też będą inne fajne rzeczy. Zresztą jak zawsze u nas w Radiu SK. Ewelina napisała a propos planów na sobotę, że właśnie całą rodzinką śmigają na najnowszy Psi Patrol do kina na pokładzie 6-letni fan tego składu, więc weekend zaczyna się filmowo. No to miłych wrażeń życzymy. Rzeczywiście weekend czasami dzieciaki cisną nas różne aktywności. No i jak odmówić? Jak odmówić?
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, Stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Back

0: Nika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: Miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Inaczej futryna na 10 liter.

0: tylko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Inaczej futryna na 10 liter.

0: syntetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
1: I po reklamie.
2: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Poszkodowanych jest 11 osób. To po wypadku w Płankowicach na Lubelszczyźnie. Na skrzyżowaniu bus zderzył się z osobówką.
3: Kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu busowi rejsowemu. W wyniku zderzenia bus przewrócił się na bok.
2: Mówi Marzena Sałata z policji w Kraśniku. Służby pomagają poszkodowanym, na miejscu są utrudnienia, a policja kieruje na objazdy. Morawiecki z pizzą na wrocławskim Jagodnie. Były premier odwiedził mieszkańców osiedla, które zasłynęło z rekordowej kolejki podczas wyborów. W 2023 roku wyborcy czekali tam na oddanie głosu aż do 3 w nocy.
4: No, takiego przywitania na Jagodnie się nie spodziewałem, ale dziękuję bardzo.
2: A w spotkaniu wzięło udział około 200 osób. Zamek w Międzyrzeczu trafi na 5-złotówkę. W przyszłym roku NBP wyda okolicznościową monetę. To część serii Odkryj Polskę, a do obiegu trafi 1 000 000 takich monet.
5: To już minuta po godzinie 10:00. Co? Weekend dopiero się rozkręca. Ja chciałem powiedzieć, że cały czas trwa. No, przecież to dopiero początek. Najlepsze przed nami. Rafał Adamczak, dzień dobry. Witajcie. No to spokojnie tę godzinę rozpoczniemy. Rock and Ball Man i Human. Pasuje?

0: 18 po 10, ależ energia płynie z tego numeru. To Per Genie sama w Radiu SK na lato. Takie hity na czasie wam gramy właśnie w Esteno, ale jest taka dziewczyna, która na pewno już nie chodzi sama. Mało tego, od dzisiaj będzie miała nie tylko chłopaka, ale... A zresztą posłuchajcie głosówki od Maćka.
1: 8.08, piękna data. I oto z kawalera. Dzisiejszej nocy nie zostanie nic. Będzie żona, ten mężczyzna. Pozdrawiam.
0: Z kawalera nie zostanie nic. Maciek, trzymaj się tam, matko. Radio
2: SK. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października, albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
10: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
11: To Lego Pikachu!
10: Nie.
11: Ha? Jak to?
10: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.

0: Odkryj zestawy LEGO Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. LEGO Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
1: Prime MMA, 7-8 sierpnia, Koszalin. Tańcula Scarface Muran Wach. Dwa dni freakowych emocji. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji.

0: Gość, który pobił rekord w ilości łysych na widowni, na koncercie. Pitbull, Hotel Room Service. No, bardzo bogato koncertowo ze strony Pitbulla, jeżeli chodzi o Polskę. To fajnie, to nam się podoba. Koncertował w lipcu w Warszawie, ale przed nami w tym roku jeszcze dwa koncerty tego gościa. 27 listopada Atlas Arena Łódź i 3 grudnia Ergo Arena, czyli Trójmiasto. No właśnie, tam jeszcze z tym chyba najbardziej znanym Whistlem spotkać się w tym roku muzycznie można. Słuchajcie, ale wakacje to oczywiście czas, kiedy się przemieszczamy, kiedy podróżujemy. Dzięki naszej jaskowej apce możecie nas, Radio SK, zabrać ze sobą na wynos, gdzie tylko chcecie, w każdy zakątek świata, krótko mówiąc, SK tam, gdzie ty. I w tej apce chciałbym, żebyście dali nam znać, jak spędzacie lato, bo ja mam dla was zestaw SK-owy, bardzo wakacyjny. To jest wodoodporny głośnik Bluetooth, a do tego jeszcze leżak Radia SK. I taki zestaw oddam komuś po godzinie 11, więc czekam na wasze zgłoszenia właśnie w naszej apce. SK, tam gdzie ty. To jest chyba niezła opcja na wakacje, co?
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też. To poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama. Co robisz?
9: Szukam równowagi.
8: Ty akurat wiem, gdzie znaleźć.
9: Tak?
8: Na osiedlu Zenit od dewelopera Archicom. Tam znajdziesz równowagę między wygodą i dynamiką miasta, a spokojem codzienności. Chodź ze mną na rodzinny dzień otwarty Zenit. 8 sierpnia od 10 poznamy specjalną ofertę na wybrane mieszkania trzypokojowe. Obejrzymy osiedle, porozmawiamy z doradcami sprzedaży i ekspertami od finansowania i wykończenia wnętrz.
10: 8 sierpnia idziemy po nasz Zenit.
11: I po reklamie.

0: Na lato hitną czasie to jest Radio SK, Martin Garrix, Ed Sheeran na Rebidit. Już za nami 7 minut i będzie godzina 11. Gwarantuję, że jak zasiądziecie w naszym eskowym leżaku, to możecie tam się zasiedzieć na dobra, nawet przyciąć trochę komara. Wygodny jest, no wygodny, sprawdzony, przetestowany, ale nówka sztuka jest do dania dla was w zestawie z naszym eskowym wodoodpornym głośnikiem Bluetooth. I takie zestawy oddam, a właściwie taki zestaw oddam komuś po godzinie 11. Wystarczy, że nam opowiecie w naszej apce eskowej, opiszecie, jak spędzacie lato, a wiadomo, że dzięki apce to SK zawsze tam, gdzie wy jest, na wynos, na całym świecie, gdzie tylko odrobina internetu. Więc w apce czekam na zgłoszenia. Taki zestaw eskowy na pewno po godzinie 11 do kogoś trafi.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: autopromocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Sprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: wieczorem na górce na Rytkini Północ odbędzie się kolejna psia polówka. To okazja, żeby nie tylko obejrzeć film na dużym ekranie, ale też bliżej poznać podopiecznych schroniska, mówi organizator Wojciech Augustyniak.
1: Od godziny 18 rozpoczyna się psia polówka i to jest część, na której będą obecne zwierzaki wraz z wolontariuszami. Będzie pokaz specjalny filmu Historie Adoptowane, pokazujący to, jak te psy adoptowane radzą sobie w domach, wywiady z rodzinami, które już adoptowały, a na koniec główny film fabularny był sobie pies wzruszający wyciskacz łez, który zawsze się sprawdza na tych psich polówkach.
0: Więcej informacji możecie znaleźć na stronie polówka.com.
2: Sponsorem programu jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, oferująca studia dzienne, zaoczne, online i podyplomowe.
3: Zbliża się 11. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeden z 16-latków nadal zatrzymany, drugi wrócił już do domu. To po ataku na 15-latka w Kamiennej Górze. Chłopak został raniony ostrym narzędziem i trafił do szpitala. Jego stan nadal jest bardzo ciężki, mówi Katarzyna Trzepak z policji w Kamiennej Górze.
4: 16-latek został zatrzymany jako podejrzany o ten czyn i umieszczony w policyjnej izbie dziecka.
3: Teraz sąd rodzinny zdecyduje, czy nieletni odpowie jak dorosły. Mgła nie będzie już problemem na krakowskim lotnisku. Od 1 października zacznie działać system, który pomoże przy lądowaniu w trudnych warunkach.
5: W znaczny sposób rozwiąże problem mgieł w Krakowie. My szacujemy, że to będzie nawet ponad 80% uratowanych rejsów.
3: Mówi Łukasz Strutyński, prezes krakowskiego lotniska. A na lotnisku pojawi się też kilkanaście nowych urządzeń, które mają przyspieszyć kontrolę bezpieczeństwa. I na koniec jeszcze utrudnienia na trasie między Warszawą a Lublinem. Na obwodnicy Garwolina trwa remont jezdni w stronę Lublina. Ruch odbywa się tam jednym pasem.
6: Dokładnie godzina 11, teraz na zegarkach, sobota, 8 sierpnia, wakacje, weekend, czy może być lepiej? A no i lato jeszcze do kompletu. Mamy na razie taki oddech delikatny od upałów, ale one jeszcze wrócą. Ale jaki głośnik do kogoś powędruje SK-owy w tej godzinie. Rafał Adamczak, dzień dobry. No to teraz na początek Shakira i Burna Boy. Bye, bye.

0: 16 po 11 w sobotę 8 sierpnia słuchacie Eskin na lato, hity na czasie i Nicki Minaj Starships. Za chwilę muzycznie będzie Wiktor Waligura i 4 pory roku, będzie też Enrique Iglesias i Duel El Corazon, ale teraz tak naprawdę czas bardzo zajęty ma Michał. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Michale, żniwa u ciebie jeszcze trwają, czy już powoli ku końcowi? Jak to dokładnie wygląda?
1: Żniwa cały czas trwają i w zasadzie mogę powiedzieć, że będą jeszcze trwały długo, ponieważ mam taki rodzinny tutaj interes biznes i aha, prowadzimy skup zbóż i w zasadzie cały czas rolnicy nam dojeżdżają ze zbożem i nie ma wytchnienia. Widzisz, od 7 do 23 czasami prowadzimy.
0: Wszyscy nam w naszej eskowej apce piszą o tym, jak to odpoczywają, jak to jest nad morzem albo w górach, a ty, widzę, mimo tego, bo jesteś bardzo młodym człowiekiem, masz ręce pełne roboty i słuchaj, jak ci dam ten nasz eskowy zestaw z wodoodpornym głośnikiem Bluetooth eskowym, to gdzie ten głośnik będzie ci eskę grał, powiedz w takim razie, gdzie ty go wrzucisz?
1: No ja myślę, że chwilę przystopuję, jak będę miał taki głośnik z eski, to myślę, że jakieś wakacje mi się będą należały i pójdę na basen, bo wiem, że jest wodoodporny, to
0: jest,
1: może mi się
0: jest.
1: może mi się nie wyłączy.
0: Słuchaj, ale możesz go też, nie wiem, czy ty jakimiś maszynami jeździsz, możesz go też zabrać ze sobą do kabiny, nawet jak się zakurzy, to potem możesz go spokojnie umyć, a jak już rzeczywiście będziesz miał relaks taki, wiesz, pełną gębą,

0: z klawy dla ciebie super. W jedynie słusznych naszych eskowych barwach.
1: Ale to prawda, każda maszyna tutaj ma swoje, dźwięki i myślę, że głośnik je pięknie zagłuszy. Cieszę się,
0: słyszę. Słuchaj, a ty jesteś teraz może w jakiej maszynie? Siedzisz może tak zupełnie przypadkiem?
1: No w tej chwili akurat jestem w samochodzie, to akurat mi się nie zgrywa, ale będę na pewno jeszcze cały dzień.
0: Chciałem cię poprosić o jakiś klakson, ale jak jesteś w standardowym samochodzie, o standardowy klakson ciebie prosić nie będę w takim razie. Słuchaj, ciesz się tym eskowym zestawem i słuchaj nas wszędzie w eskowej apce na wynos koniecznie, bo eska tam, gdzie ty, a jak mówiłem, eskowy głośnik i leżak eskowy już do ciebie na te żniwa fruną!
1: Super, pięknie się cieszę.
0: Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: A komu się teraz nie udało, proszę się nie mazać, proszę otrzeć łzy, dlatego że takich zestawów jeszcze mamy dużo i na pewno jeszcze dzisiaj, jutro i przez kolejne weekendy będą one do zdobycia.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe.

0: Wiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Ską.
3: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Prime MMA, 7-8 sierpnia, Koszalin. Tańcula, Scarface, Muran, Wach. Dwa dni freakowych emocji. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą, kastoisko mięsne w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ogórki 4,99 za kilogram. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: To jest nowość na naszej wakacyjnej playliście w Radiu SK. Swedish House Mafia i Lekeli. Takie połączenie. Happiness is so sad. Tak nazywa się ten numer. 23 minuty będzie południe, sobotnie. Zaraz muzycznie Shawn Mendes i Stitches. A na naszym messengerze SK-owym pojawiła się głosówka od Asi.
1: Ja mam dzisiaj piękny, wspaniały dzień, bo mam dzisiaj pierwszą rocznicę zostania instruktorem nauki jazdy. Jestem przeszczęśliwa, mam wspaniałych ludzi wokół siebie, mam wspaniałego szefa, świetną szkołę i mam powód do radości. Poza tym, co najważniejsze, mam wspaniałych kursantów, którzy dają mi wiele, wiele radości.
0: No, słychać też, że Asia ma w sobie ogromny spokój, no ale w tym fachu to chyba inaczej nie można, więc gorące pozdrowienia dla samej Asi, dla wszystkich jej kursantów i w ogóle dla wszystkich Elek, gdzie teraz sobie na przykład śmigacie z fajnym instruktorem. No, mówię fajnym instruktorem, no bo jeżeli włączył wam w samochodzie w Radio SK, no to jest fajny instruktor.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no serce, co ty robisz?
4: Jak to co?
3: No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: A skąd pan jest?
2: A z Krakowa.
1: I co się panu najbardziej podoba w Łodzi?
2: Manufaktura Piotrkowska i Arsa.
1: Arsa?
2: Drukarnia, jakiej długo szukałem. Drukują wszystko i na wszystkim. Mają bogaty park maszynowy. Dotrzymują terminów i bardzo, ale to bardzo dbają o szczegóły.
3: Drukarnia Arsa. Łódź Pojezierska 90. www.arsanet.pl.
4: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
9: Yes, of course.

0: No nie mówcie, że od kilkunastu dni ten numer nie dźwięczy wam w głowie non-stop. To jest dobry numer. Naprawdę Age R&B. Ring My Bell. W Radiu SK na lato takie hity na czasie? Wam gramy właśnie wesce wakacyjnie, weekendowo. 6 minut i będzie godzina 12. Mieliśmy już dzisiaj głosówkę i meldunek od Maćka, który dzisiaj w nocy przestanie być kawalerem. Ważne życiowe decyzje jednak ludzie weekendowo podejmują, ale u Pauliny w życiu, a właściwie w życiu jej najbliższych, też się dużo dobrego dzieje.
1: Hej Eska, ja bym chciała przesłać moc wytrwałości dla mojej szwagierki. Właśnie rodzi, są na porodówce, szwagier z nią, brawa dla niego, to jest jego pierwsze dziecko, wytrwałości, niech się sprężają, to jeszcze dzisiaj do nich polecę.
0: Cudownie, ktoś przychodzi na świat w rytmie hitów na czasie, od razu będzie naszym nowym maskowym słuchaczem. Piękne rzeczy, więc pozdrawiamy całą rodzinę, wszystkich najbliższych, Paulinę i samą Paulinę, bo chyba jej się niezły lot szykuje.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
1: TPO.pl.
0: Podpisz umowę online na TPO.pl.
2: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek,

Kupią moje sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek.

0: moje sklepy. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
1: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: I po reklamie.
11: Zbliża się południe. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 10 osób w szpitalu, wśród poszkodowanych jest dwoje dzieci. Ich życiu nic nie zagraża. To najnowsze informacje po zderzeniu busa z osobówką koło Kraśnika na Lubelszczyźnie. Na miejscu nadal pracują służby, a droga może być zablokowana jeszcze przez godzinę. Hiszpania wprowadza kontrolę na granicy z Włochami. Sprawdzani będą pasażerowie statków i samolotów. Kontrole potrwają do 7 września. To reakcja na kryzys migracyjny w Ceucie. I jeszcze niecodzienne zdarzenie w Gliwickiej Ostropie. Rolnik wjechał pługiem na świeżo położony asfalt przy ulicy Rybackiej.
12: Jechał wzdłuż drogi, uszkadzając ją na odcinku prawie 200 metrów.
11: Mówiła Marzena Szwed z gliwickiej policji. Mężczyzna twierdzi, że część drogi leży na jego działce. Miasto ma inne zdanie i twierdzi, że droga w całości należy do Gliwic. Spór o własność i pieniądze trwa już od 30 lat. Nagranie z tego zdarzenia mamy na sk.pl.
13: Oglądaliście pierwszą część filmu Auta? Zygzak McQueen też uszkodził świeżo położony asfalt. Skończyło się podobnie. Punktualnie mamy teraz godzinę 12, jest sobota, weekend, wakacje, lato. Lato, które na moment stygnie, mamy oddech od upałów, ale one jeszcze wrócą. To Kuba i Kuba na otwarcie tej godziny, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: DJ Gojia i Jason Derulo, Mitico w Radiu SK. To są hity na czasie 14 po 12. Dużo fajnych wydarzeń muzycznych przed nami. Rozdawaliśmy wam zaproszenia i miejscówki na polu namiotowym, a także kieszonkowe na Siget Festival. Ten już w tym tygodniu, dokładnie od 11 do 15 sierpnia. Wiadomo, to Budapeszt, Węgry, tam będziemy my, będziecie wy, a przynajmniej ci, którym się udało. Ale nawet jeżeli wam się nie udało, to koniecznie trzymajcie z nami, nasłuchujcie tego, co się dziać będzie na antenie i w naszych socialach, bo wszystko wam pokażemy. No tak też oczywiście do zobaczenia, ale i do usłyszenia to będzie na naszej antenie, więc na pewno klimat Siget Festiwalu wam się wszystkim udzieli, a potem już będziemy szykować się na Top of the Top Sopot Festival. To już bliżej. W naszym pięknym, nadmorskim Sopocie tam będziemy festiwalować od 24 sierpnia i takie to są plany jeszcze na ten jakże intensywny miesiąc wakacji. Mówią, że ostatni, ale wiem, że teraz się odezwą studenci, którzy powiedzą, że o, halo, halo, jeszcze wrzesień wolny. No, wolny dla tych, którzy poprawek nie mają, wiadomo. A w ogóle najlepiej mają ci, którzy dopiero studia zaczynają. Najdłuższe wakacje w życiu. Zazdro, bo potem to już będziecie musieli tylko i wyłącznie kombinować z urlopem.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Ale patrz!
9: Ale co?
8: Ale niskie ceny!
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
11: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie!
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
15: Play.
16: To będzie ostatnia reklama.
15: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
17: He's psycho.
15: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
18: Hello?
15: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
19: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, 28 minut i będzie godzina 13. Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat już za nami. Upały na chwilę odpuściły. Mamy taki weekend, kiedy jest delikatna ulga. Aczkolwiek też no, nie ma co narzekać. Jest dobrze. W kategoriach zepsucia pewnie pogoda mogłaby się zepsuć bardziej. Ale po co to komu? Nie, lepiej nie wywołujmy wilka z lasu. Na początku tygodnia, zaraz po weekendzie znowu będzie delikatny wystrzał, jeżeli chodzi o upały. Potem przez cały tydzień wznośnie, fajnie, mniej więcej tak jak teraz, ale kolejny weekend to znowu będzie powrót upałów. Bardzo ładnie, ja to kupuję w końcu, od czego są wakacje, od czego jest lato, prawda? Nie ma co narzekać. Aha, początek tygodnia może być deszczowy, ale teraz raczej będzie taki deszcz dla ochłody. Nic groźnego, nie powinno z tego wynikać. Sombr, który do zobaczenia i do usłyszenia będzie na Siget Festiwalu, muzycznie z hitem 12 to 12, pojawi się w SC już za chwilę.
1: Radio SK. Więcej, jeszcze więcej.

0: nocy miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Remont czy wakacje?
12: Rzućmy monetą.
13: A może jedno i drugie? Zrealizuj plany i marzenia z kasą Stefczyka. Pożyczki od 1000 do 220 tysięcy złotych. Z wypłatą nawet w 15 minut od złożenia wniosku.
14: To jedziemy na wakacje!
13: Tak, bo spłatę możesz rozpocząć do 60 dni od podpisania umowy. Odwiedź placówkę kasy Stefczyka. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile.

0: wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: plus 1 gratis. A do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło na błysk w Radiu SK. To są hity na czasie. Łukasz, powiedz, czy już porządki weekendowe, sobotnie za tobą, czy udało się cztery kąty na błysk ogarnąć?
1: Udało się uciec, żeby tych kątów na błysk nie ogarniać. To jest najlepszy sposób.
0: To jest tak. Przepraszam, ja muszę do pracy. Ja muszę do pracy, to przed świętami ja też mam zazwyczaj więcej dyżurów.
1: No dokładnie tak, to jest najlepszy moment na pracowanie i wtedy się mówi, dobra, to jak wrócę, to pomogę. I wtedy się przedłuża w pracy, niestety.
0: Zdecydowanie. Tak, przepraszam, musiałem
1: za późno,
0: dłużej.
1: No
0: tak,
1: niestety. Tak. No bywa.
0: Jeszcze dobrze, jak ktoś rzeczywiście to kupuje i tak sobie myślą, o, biedny Łukasz do pracy musiał.
1: I jeszcze o, jaki ty zmęczony, odpocznij sobie, polesz.
0: Patrz, takiego nowego mopa kupiłam, ale nie, to może w przyszłą sobotę się z nim zapoznasz.
1: Bardzo chętnie przetestuję, bardzo chętnie.
0: No, jak widzicie, znamy życie, moi drodzy. Łukasz Zdończyk, z wami zostaje Rafał Adamczak. Dzięki serdeczne.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: O czym ćwierkają ptaszki w Łodzi? O wyjątkowo udanym duecie. To nowy supermarket Auchan w stylowym kompleksie Fuzja.
3: Otwórz się na nową jakość.

0: super cenie, tylko 12,90 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów, tylko 22,95 za sztukę. Oferta od 6 do 12 sierpnia. Zapraszamy! Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 25,99.
3: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Nescafe Classic. Kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia, więc łap okazję już dziś. Empik.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
9: Julia Niewiadoma, witajcie! Już dzisiaj szykujcie się na gorące rytmy prosto z Brazylii. Kolorowe stroje, rytmy samby i taneczna parada opanują centrum Łodzi. Sambodrom wystartuje o godzinie 20 z Piotrkowskiej 155 i przejdzie aż na Plac Wolności. Organizatorzy zapowiadają mnóstwo muzyki, tańca i brazylijskiej energii. O szczegółach mówi Rafał Krzanowski.
10: Mamy świetnych artystów, biuro Pancerek, 40-osobowy zespół perkusyjny, więc będzie potęga mocy. Mamy też charyzmatycznego wokalistę, który zaprezentuje nam znane piosenki brazylijskie, samba batucada, bateria czy samba i piękne tancerki w pięknych strojach.
9: Całą paradę poprowadzi nasza ekipa SK Summer City. Bądźcie z nami na miejscu, nie możemy się doczekać.
8: Sponsorem programu jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, oferująca studia dzienne, zaoczne, online i podyplomowe.
11: Jest 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Policja szuka sprawcy śmiertelnego wypadku w Siekierzyńcach na Lubelszczyźnie. Kierowca potrącił 46-latkę i odjechał. Nie udzielił jej pomocy. Kobieta szła poboczem.
12: Prosimy wszystkie osoby, które wczoraj trasą między miejscowościami Siekierzyńce a Oszczów poruszały się samochodami wyposażonymi w kamery o ich udostępnienie funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Kobieszowie.
11: Apeluje Beata Kieliszek z Policji w Lublinie. Informacje można przekazać również dzwoniąc pod numer 112. Pożar na kempingu w Parku Śląskim w Chorzowie. Ranna została 4-osobowa rodzina. W nocy zapalił się samochód z namiotem dachowym. Służby ustalają przyczynę pożaru. Koty rządzą. Dziś jest ich święto. Rudzielce, dachowe, rasowe. Każdy jest wyjątkowy dla swojego właściciela.
13: Bardzo charakterny, robi wszystko z nami. Żyje życiem rodziny, ale na swoich zasadach.
14: Oczy ma złote, futro ma połyskująco złote.
11: A w Międzynarodowy Dzień Kota każdy kociarz podkreśli, że dom bez kota to głupota.
15: To ja wam teraz tak zagram, że będziecie jak kot mruczeć, że będzie wam tak dobrze, jak ta eska fajnie gra. Ci, którzy rano na wakacje wyjechali, pewnie już dojeżdżają, żeby wam dzieci z tyłu nie marudziły i żebyście energii nie stracili, eska dobrze wam zagra i dla tych, co w pracy są, też zagram. Łukasz Zduńczyk, polecam się, 2 minuty po 13.

0: Ta końcówka brzmi, jakby się burza zbliżała. Ale spokojnie, to tylko ten numer takie dreszcze powoduje. Dzisiaj jednakowo w całym kraju trochę chmur, trochę słońca. Alan Walker i Ava Max w Radiu SK. To są wakacyjne hity na czasie. Za chwilę gram Shona Mendesa, który, słuchajcie, ogłosił, że jest w związku, że ma nową dziewczynę. Jakiś czas temu było o nim głośno, jak był w związku z Camilą Cabello. Razem przecież nagrali hit Seniorita. I to było tak, że oni najpierw ze sobą byli, potem się rozeszli, potem się zeszli i tak się nie mogli zdecydować. Ale teraz już definitywny koniec. Shawn Mendes ogłosił, że ma nową dziewczynę. Ogłosił to publicznie na Instagramie. Złożył jej życzenia urodzinowe. Napisał do niej kochanie. Powiedział wszystkiego najlepszego. Zaobserwował ją na Instagramie. Nawet dał jej lajka i o urodzinach pamiętał. Słuchajcie, to musi być prawdziwa miłość.
1: Radio SK. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października, albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Prime MMA, 7-8 sierpnia, Koszalin. Tańcula, Scarface, Muran, Wach. Dwa dni freakowych emocji. Zobacz w serwisie streamingowym Canal+. Więcej na Prime MMA TV.
16: I po reklamie.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Z tym hiciorem znamy się doskonale, to teraz pora zapoznać się z kolejnym, nowym, gorącym wakacyjnym.
1: Zaczynają się w
0: Radiu SK macie najświeższą playlistę na wakacje. Gramy takie numery, których po prostu musicie posłuchać. A ten numer trzeba po prostu zabrać ze sobą na wakacje. Sylwia Grzeszczak powróciła z nowym kawałkiem. To jest ekspertka w robieniu wakacyjnych hiciorów. Co roku nam taki przynosi. Było Och Jach, były słowa na K. A teraz dostajemy Mango. W tym numerze Sylwia Grzeszczak śpiewa o tym, że ma lato w głowie. Jakie lato?
2: I sentymentalne, i wracające do sytuacji sprzed lat takich pięknych, takich wspaniałych.
0: No to wy też przy tym numerze powspominajcie wasze najpiękniejsze wakacje. Sylwia Grzeszczak i Mango już teraz.

0: hit zawsze na czasie. Tego zawsze się dobrze słucha i prędko to się nie zmieni. Nelly Furtado i Timbaland w Radiu SK. A tymczasem w Gliwicach jest wielka afera. Słuchajcie, rolnik zaorał świeżo wylany asfalt. To jest coś nieprawdopodobnego. Pan rolnik twierdził, że jak gmina wylała nowy asfalt na drodze, to ona nie powinna tego zrobić, bo on twierdzi, że ta droga przebiega na jego działce. Gmina się z tym nie zgadza. No i zrobiła mieszkańcom nową drogę, więc pan rolnik świeżo po tym, jak wylali asfalt, przejechał traktorem z maszyną rolniczą i ten świeżutki, gładziutki asfalt po prostu zniszczył. Sprawa trafiła do prokuratury. Słuchajcie, zniszczyć świeżo wylany asfalt? Ja nie wiem, do czego to porównać. No nie wiem, to tak jakbyśmy weszli do pokoju sekundę po tym, jak druga połówka podłogę umyła na przykład. Albo jakbyśmy opluli pastą lustro, które ktoś przed chwilą wyczyścił. Albo jeszcze gorsze, słuchajcie, jakbyśmy nakruszyli jakąś bułką w świeżo odkurzonym samochodzie. Skandal. Radio
1: SK. Reklama. Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Bartuś, trzymaj mrożoną kawę dla ochłody. Co tak wzdychasz, patrząc w telefon?
3: Mam wakacyjny dylemat, Basiu. Ciągnie mnie, żeby aktywnie wypocząć, ale marzy mi się też totalny reset i dobry film.
2: Ale po co wybierać? W ciągu dnia wskakuj w kajak. Latem, włóczkiem na miłośników aktywnego wypoczynku czekają świetnie przygotowane trasy wodne, pomosty, przystanie i miejsca na odpoczynek.
3: O, to brzmi dobrze. A co z tym dobrym filmem?
2: Wieczorami wybierz się na kino plenerowe. Przez całe lato za darmo seanse pod gwiazdami, z wielkim ekranem i wygodnymi leżakami. Odwiedzą mnóstwo zakątków w Łódzkiem.
3: Czekaj, spływy, kina pod chmurką? Chyba wyczuwam w tym wsparcie funduszy europejskich.
2: Trafiłeś, bo udany urlop w województwie wcale nie musi kosztować fortuny. Cały wakacyjny repertuar znajdziesz na stronie funduszeue.lotkie.pl.
3: To ja na to jak na lato. Pakuj mi tę kawę na wynos. Ruszam w trasę.
4: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
5: Remont czy wakacje?
6: Rzućmy monetą.
7: A może jedno i drugie? Zrealizuj plany i marzenia z kasą Stefczyka. Pożyczki od 1000 do 220 tysięcy złotych. Z wypłatą nawet w 15 minut od złożenia wniosku.
8: To jedziemy na wakacje?
7: Tak, bo spłatę możesz rozpocząć do 60 dni od podpisania umowy. Odwiedź placówkę kasy Stefczyka. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
9: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
13: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
14: I po reklamie.

0: Alex Warren jedzie razem z wami na wakacje. To jest Radio SK, mamy playlistę w sam raz do samochodu i pozdrawiamy Adę, która pisze na Messengerze, że ona właśnie z wakacji wraca. Wraca z nadmorza i już zostało jej tylko 100 km do domu. Już sobie wyobrażamy, jaka tam atmosfera w samochodzie panuje, prawda? Nikt nie ma chęci do rozmowy, jest taka cisza, wszyscy smutni, że się wakacje kończą. Zostańcie z SK za chwilę, daj daj od Shakiry na poprawę humoru. No właśnie, dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, do czego dzisiaj wam potrzebne są dobre wakacyjne hity na czasie z Radia SK. Gdzie wam SK towarzyszy, krótko mówiąc? Może właśnie na wakacje jedziecie, a może z niechęcią, ale bierzecie się powoli za sprzątanie sobotnie w domu, albo wracacie z pełnymi torbami z zakupów sobotnich. Czekam na głosowy na Messengerze Radia SK. Za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Mi. Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
1: A skąd pan jest?
2: A z Krakowa.
1: I co się panu najbardziej podoba w Łodzi?
2: Manufaktura Piotrkowska i Arsa.
1: Arsa?
2: Drukarnia, jakiej długo szukałem. Drukują wszystko i na wszystkim. Mają bogaty park maszynowy. Dotrzymują terminów i bardzo, ale to bardzo dbają o szczegóły.
3: Drukarnia Arsa, Łódź Pojezierska 90. www.arsanet.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Prywatny ośrodek rehabilitacji z opieką całodobową Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Programy pobytów rehabilitacyjnych z zastosowaniem robota do nauki chodzenia. Udar mózgu, złamanie kości udowej, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego. Ośrodek Comfort Life w Ujeździe. Telefon 608-412-974. www.comfortlife.com.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu, lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
16: Julia Niewiadoma, witajcie ponownie. Letni festiwal filmowy TME Polówka trwa w najlepsze. Dziś kolejne bezpłatne seanse pod gołym niebem w różnych częściach Łodzi. Co znalazło się w dzisiejszym programie, mówi Wojtek Wojtysiak.
17: Tego dnia aż trzy polówki. Pierwsza to Zgin Kochania w sekcji Arthouse w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na Tężyckiego 22/24. Druga to Narodziny Gwiazdy na Stawach Jana w sekcji Śpiewaj Janek. I trzecia, niesamowita propozycja tego dnia, to Psia Polówka i Wiązkowy Pies, Górka Redkinia, pomoc Wyszyńskiego 71.
16: TME Polówka potrwa do końca wakacji. W programie 19 edycji znalazło się ponad 160 bezpłatnych pokazów.
15: Sponsorem programu jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, oferująca studia dzienne, zaoczne, online i podyplomowe.
18: Minęła 14, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Utrudnienia na A1 w stronę Katowic. Na wysokości MOP-u Wiśniowa Góra zderzyły się 3 auta. 2 osoby trafiły do szpitala.
19: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 71-letni kierowca kij nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył BMW, które następnie zderzyło się z Volvo.
18: Mówił Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Samoloty wojskowe nad Warszawą. Uspokajamy, nie było żadnego zagrożenia, były to przygotowania do defilady. Nad Wisłą można było zobaczyć F-16, F-35 i śmigłowce Black Hawk. W nocy na zamkniętej Wisłostradzie odbędą się za to próby wojsk lądowych. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

0: Dniami. Już w środę astronomiczny spektakl. W całej Polsce będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie Słońca. Księżyc przesłoni około 80% tarczy. Jak bezpiecznie obserwować to zjawisko? O tym piszemy na sk.pl.
1: A wy nagrywacie głosowy na SK-owym Messengerze. W czym wam dzisiaj SK towarzyszy? No i Irek pozdrawia nas z wielkiego dźwigu.
2: Hejka, no ja z wami oczekuję fajrantu do 15.
1: To Irek, na spokojnie, tylko godzinka została, jakoś zleci, a poza tym lepiej siedzieć w pracy niż sprzątać w domu. To jest ważna sobotnia zasada. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Radio SK. Mamy dla was hity na czasie na lato, no i sprawdzamy, w czym wam dzisiaj ta eseczka wasza towarzyszy. Ola daje znać, że u niej ta sobota z tych bardziej wymarzonych.
1: Hej SK, nam towarzyszy się dzisiaj w pływaniu na kajaku. Jesteśmy nad Jeziorem Żywieckim i bardzo się cieszymy, że jesteście z nami i gracie tak pięknie. Pozdrawiamy Ola i Darek.
0: Polecamy się, my nie zamierzamy przestać. Za chwilę gramy dalej, będzie między innymi Dua Lipa czy Bledka. Jak skoro jesteście na kajakach, ze swoim facetem jesteś, to ja już sobie wyobrażam, jak to wygląda. Tym pewnie tam nogi do przodu, chill, opalanie, a on tam wiosłuje, robi plecy. Weź mu jakąś tam co jakiś czas przekąskę wyciągnij i będzie dobrze. Taki podział obowiązków sobotnich to ja rozumiem.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Szukasz jeszcze więcej?

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: ale się romantycznie zrobiło. Zalia w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie, ale no nie zawsze romantycznie jest. Sobotnia praca czeka, SK jest wszędzie tam, gdzie wy. Na przykład w traktorze u Mateusza, który teraz na żniwach pracuje.
1: Mimo, że sobota, ostro talerzymy, tutaj jeszcze 5 hektarów. No i co, taka sobota, później grill. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: A, no to ważne, że za to talerzowanie będzie potem nagroda. Tylko teraz trzeba znaleźć chętnego, który nam tego grilla przygotuje, prawda? Z tym może tak łatwo nie być. Dlatego w takich sytuacjach nie ma nic piękniejszego, jak wiadomość od znajomych. A może chcielibyście dzisiaj wpaść do nas na grilla? Takiej wiadomości nam wszystkim życzę. Gipsy Kukon, ty masz to po krótkiej przerwie w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: TPO.pl. TPO.pl.
4: Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
3: TPO.pl.
4: Podpisz umowę online na TPO.pl.
5: O czym ćwierkają ptaszki w Łodzi? O wyjątkowo udanym duecie. To nowy supermarket Auchan w stylowym kompleksie Fuzja.
6: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka w supercenie, tylko 12,90 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów, tylko 22,95 za sztukę. Oferta od 6 do 12 sierpnia. Zapraszamy! Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze SK.
8: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: To pewne, niskie ceny są

0: Skocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Remont czy wakacje?
3: Rzućmy monetą.
4: A może jedno i drugie? Zrealizuj plany i marzenia z kasą Stefczyka. Pożyczki od 1000 do 220 tysięcy złotych. Z wypłatą nawet w 15 minut od złożenia wniosku.
5: To jedziemy na wakacje!
4: Tak, bo spłatę możesz rozpocząć do 60 dni od podpisania umowy. Odwiedź placówkę kasy Stefczyka. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.
6: I reklamie.

0: dzienny 2 sztuki na kartę, a wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy.

Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

dla ziewającego kierowcy w długiej trasie na wakacje. Wiem, sam testowałem. Axwell i Bon w Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie. A tymczasem, słuchajcie, wyjątkowe odkrycie na dnie kanału La Manche. Nurkowie

Numer to ratunek dla ziewającego kierowcy. W długiej trasie na wakacje, wiem, sam testowałem. Axwell i Bon w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. A tymczasem, słuchajcie, wyjątkowe odkrycie na dnie kanału La Manche. Nurkowie

0: na dnie przez 160 lat. A dlaczego teraz ją wyciągnęli? W 2026? Wiadomo dlaczego, prawda? Złotówka, kaucji, piechotą nie chodzi.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: to promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, tu liczy się człowiek, tu kupuje.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Sylwia Grzeszczak ma dla nas hit na drugą połowę wakacji. Wydała

0: bardzoletnią nowość Mango. To pierwszy nowy singiel Sylwii Grzeszczak po rocznej przerwie od wydawania. A co robiła, gdy jej nie było? Czy odpoczywała, czy może nie?
1: Tak serio, to wyszłam do studia. Komponuję sobie kolejne utwory i to jest moja taka odskocznia od tego życia też codziennego. Jest to mój taki proces twórczy i on do czegoś po prostu doprowadzi.
0: Ale do czego dokładnie doprowadzi, to Sylwia nie chciała nam zdradzić. Nowy hit Sylwii Grzeszczak mamy dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i na pewno Mango jeszcze dzisiaj do naszej antenie usłyszycie, a teraz sobie razem odpoczywamy w tę wakacyjną sobotę. Odpoczywamy od upału, no w końcu się ochłodziło, można wietrzyć mieszkania i dawajcie głośniej, żeby sąsiad też dobrej muzy posłuchał. Obiecuję, w tej godzinie już za kilka minut gram Wasz ulubiony hit numer 1 gorącej 20. Wszystkie marzenia od Łatwoganga i Majko. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Kiedy już głowa boli od szumu odkurzacza, wtedy wchodzi on, Sienna Spyro, i daje przyjemną ulgę. To jest Radio SK i wakacyjne hit na czasie. A teraz słuchajcie, mocno współczujemy turystom wypoczywającym na Majorce. Oni mają spory problem. Woda w morzu jest zbyt ciepła. A tak serio mówiąc, słuchajcie, temperatura wody dookoła Majorki bije rekordy, wynosi ponad 33 stopnie. Ja wam mówię, jak to tak dalej pójdzie, to Hiszpanie będą do Polski na wakacje przyjeżdżać, żeby się schłodzić trochę. I będą mówić, no w tej Polsce, no to może pogoda trochę kapryśna, ale przynajmniej morze zimne. I to bez cienia sarkazmu.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
9: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
10: Tak, Zak.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Shakira i Dizzy Rascal w Radiu SK. Co robicie z S-ką w głośnikach? O to was zapytałem. No i u Michaliny dzisiaj sobota przez wielkie S, przez P i przez G.
1: Hej SK, od rana z wami piorę, sprzątam i gotuję.
0: I możemy tylko się domyślać, że mąż Michaliny nagle zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach i prawdopodobnie od kilku godzin ukrywa się w garażu. I jak tę głosówkę usłyszał, to wie, że jeszcze chwilę tam musi posiedzieć. Może trawę skosić? Michalina, weź go w obroty. A SK dobrze zagra. Apacy, apacy, to po krótkiej przerwie. Rose z Bruno Marsem.
2: Reklama. Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie.
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
6: Tak!
5: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
8: Yes, of

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: I po reklamie.

0: Kanady pochodzi ten piękny głos. Cameron Whitcomb. Wszystkie hity zaczynają się w Esse. No i słuchajcie, znalazłem człowieka ukrywającego się w garażu. Wcześniej grałem głosówkę naszej słuchaczki Michaliny.
1: Hej, Eska, od rana z wami piorę, sprzątam i gotuję.
0: I powiedziałem, że mąż pewnie się tam w garażu ukrywa. No i słuchajcie, trafiłem. Krzysiek nagrał głosówkę.
2: Hej, Eska, mąż Michaliny wszystko słyszał i zgodnie realizuje ten plan. Pozdrawiam.
0: Oj, Krzysiu, nagrabiłeś sobie. Żeby wyglądać autentycznie, to teraz musisz wrócić na górę, zmęczony, udawać zmęczonego i zasnąć na kanapie. To może Michalina zła nie będzie. Pozdrawiam wszystkich zajętych domową pracą i tych wypoczywających. Za chwilę Eska załatwia bezprzewodowy głośnik i leżak. Co i jak powiem za chwilę.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie!
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę!
3: Tak!
2: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze

0: drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 360

0: 9 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama. Co robisz?
2: A, szukam równowagi.
1: A, ty akurat wiem, gdzie znaleźć.
2: Tak?
1: Na osiedlu Zenit od dewelopera Archicom. Tam znajdziesz równowagę między wygodą i dynamiką miasta, a spokojem codzienności. Chodź ze mną na rodzinny dzień otwarty Zenit. 8 sierpnia od 10 poznamy specjalną ofertę na wybrane mieszkania trzypokojowe. Obejrzymy osiedle, porozmawiamy z doradcami sprzedaży i ekspertami od finansowania i wykończenia wnętrz.
3: 8 sierpnia idziemy po nasz Zenit.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Dużo złota i hity na czasie. To mamy dla Was w ten weekend. Bawimy się razem z Wami na SK Music Tour w Złotoryi. Dzisiaj można obserwować tam wielki finał Mistrzostw Europy w płukaniu złota. Jest coś takiego, ale my dokładamy do tego gwiazdy polskiej muzyki. Dzisiaj na scenie pojawi się Dawid Kwiatkowski, wstęp darmowy, a w przyszłym tygodniu będziemy na żaglach w Szczecinie. Tam będzie można poczuć morski klimat w centrum miasta. Do Szczecina przypłyną widowiskowe statki, no ale będą też koncerty w ramach SK Music Tour. Zagra m.in. Oskar Sims, zespół Ira, Dawid Kwiatkowski czy Jan Kleosia. Wstęp też darmowy. Żagle w Szczecinie potrwają od piątku do niedzieli, a teraz mamy wakacyjną sobotę, prawie minuta po godzinie 16. Zabieram się z Wami nad morze, w góry, może na Mazury. Spokojnie, nie będę Wam podpijał tej kawki, która już się tam wystudziła. O gryza hot doga też nie poproszę, jakby co. Spokojnie, ja sobie będę siedział i będę Wam dobrze grał. Calvin Harris i Rihanna już teraz. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: do sobotniego odpoczynku w sam raz. Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie. No i teraz słuchajcie, mamy wyjątkowe połączenie telefoniczne z RODOS. Razem z nami Paulina. Hej Paulina.
1: Hej SK.
0: No to chwal się, co ty na tym RODOSie robisz? Jak tam odpoczywasz?
1: No, odpoczywam. Słuchajcie, mamy tutaj leżatek, zaraz rozstaramy grilla, także... Jest super.
0: Ale też ogórki też są szykowane na jesień, tak tutaj czytam w twoim
1: zgłoszeniu. Oczywiście, tak, zgadza się.
0: A dużo jeszcze pracy na dzisiaj zostało, zanim sobie właśnie odpoczniecie
1: właśnie
0: na leżaczku.
1: Dzisiaj mamy luzik.
0: No to piękna sobota wam się szykuje w takim razie. Słuchaj, to żebyś mogła tam więcej znajomych na ten RODOS twój zaprosić, rodzinne ogródki działkowe, to ja mam coś dla ciebie. Eskowy zestaw wakacyjny. Leżak i bezprzewodowy głośnik.
1: Super, bardzo dziękuję.
0: Eska będzie zawsze tam, gdzie ty, bo tutaj czytam w twoim zgłoszeniu, że masz tam bardzo stare radio, które już ledwo działa. No to w sam raz sobie eseczkę w eskowej apce na smartfony odpalisz i będziesz mogła nas słuchać na działce i odpoczywać w wakacje. To w takim razie dobrego odpoczynku w sobotę ci życzę.
1: Bardzo dziękuję.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć taki eskowy zestaw wakacyjny, no to taką apkę jak Paulina pobierajcie na swojego smartfona i za darmo piszcie Eska tam, gdzie ty. W tej zakładce tę zabawę znajdziecie. No i na pewno dzisiaj jeszcze do kogoś z was w tej sprawie zadzwonimy. Radio
2: SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Prime MMA, 7-8 sierpnia, Koszalin. Tańcula, Scarface, Muran, Wach. Dwa dni freakowych emocji. Zobacz w serwisie streamingowym Canal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dłutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Mark Ronson i Miley Cyrus w Radiu SK. Ale teraz zrobi się poważnie, bo my znaleźliśmy właśnie kolejne dowody na to, że...
1: Zaczynają się w SK.
0: Tak jest, u nas playlista przez całe wakacje wypchana najlepszymi nowościami, jak walizka przed tygodniowymi wakacjami nad polskim morzem. I teraz bardzo wakacyjny hicior ma dla nas rodzeństwo z Niemiec, które znacie doskonale, to bracia Fastboy. Stworzyli na przykład hit Forget You. God, I wish I never met you. A teraz przychodzą z nowością, która brzmi po prostu jak wakacje w czystej postaci. Jak panowie mówią, to piosenka do chwil, które chciałoby się zatrzymać na dłużej, czyli po prostu wakacje. Poczujcie to razem z nami. Przy tym numerze można sobie wyobrażać, że wybieramy się w przejażdżkę rowerem po nadmorskiej miejscowości. Music Sounds w SC.

0: Low, low, low. I ja sobie teraz wyobrażam, że z zimnym łokciem, z okularami przeciwsłonecznymi na nosie podjeżdżacie. Z rozkręconym basem oczywiście pod galerię handlową w sobotę i wszyscy na parkingu się na was patrzą. Kto to jest? Florida i T-Pain w Radiu SK Hit zawsze na czasie. A dzisiaj kibicujemy. Idze Świątek. Nasza tenisistka powalczy o ćwierćfinał turnieju w Toronto. Początek o godzinie 18:30. Będziemy kibicować, mówić co się na tym meczu dzieje. No i przede wszystkim dobrze grać. Słuchajcie, jak ja bym był Igą Świątek, to bym SK śmiało na słuchawkach odpalał, bo tu jest dobre granie. Za chwilę Dawid Podsiadło.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: A skąd pan jest?
6: A z Krakowa.
5: I co się panu najbardziej podoba w Łodzi?
6: Manufaktura Piotrkowska i Arsa.
5: Arsa?
6: Drukarnia, jakiej długo szukałem. Drukują wszystko i na wszystkim. Mają bogaty park maszynowy. Dotrzymują terminów i bardzo, ale to bardzo dbają o szczegóły.
7: Drukarnia Arsa. Łódź Pojezierska 90. www.arsanet.pl. Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hardhead wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: się fuzja.
1: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka w supercenie, tylko 12,90 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów, tylko 22,95 za sztukę. Oferta od 6 do 12 sierpnia. Zapraszamy! Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
5: Prywatny ośrodek rehabilitacji z opieką całodobową Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Programy pobytów rehabilitacyjnych z zastosowaniem robota do nauki chodzenia. Udar mózgu, złamanie kości udowej, endoproteza stawu biodrowego i kolanowego. Ośrodek Comfort Life w Ujeździe. Telefon 608 412 974. www.comfortlife.com.pl.
6: I po reklamie.

0: Już niedługo razem wykonają ten numer w Operze Leśnej na Top of the Top Sopot Festiwalu. SK też tam będzie, Dawid Kwiatkowski i Margaret za nami. A wydajecie znać głosówkami na Messengerze. Eski, co robicie z eseczką przy uchu? Nagrywajcie się tak jak Dorota.
1: Właśnie wracam autkiem z fryzury próbnej na ślub i dzisiaj jadę na moje panieńskie, więc będziemy się bawić.
0: No to dobrej zabawy. Eska ma oczywiście dobrą playlistę na sobotnie spotkania ze znajomymi. Po 17 na przykład Bibi Rexa i New Religion, ale trochę mnie zaskoczyła ta fryzura próbna. Jako facet to ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. U nas fryzura próbna to lekkie przycięcie włosów przed imprezą i umycie głowy.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Mobilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: TPO.pl.
2: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
1: TPO.pl.
2: Podpisz umowę online na TPO.pl.
3: Radio SK i burmistrz miasta Kraśnik Krzysztof Staruch zapraszają na Dni Kraśnika 2026 wraz z SK Music Tour. 15-16 sierpnia, stadion Mosir, ulica Oboźna. W sobotę wystąpią Kinga Wołoszyn i Cube, Eryk Moczko oraz Paktofonika Orkiestra. W niedzielę zagrają Turbina, Gosplay, T-Love. Partnerzy wydarzenia: miasto Kraśnik, Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, grupa PBI. Sponsorzy główni: Wodbud, Ekoland. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
7: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5

0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
2: Julia Niewiadoma, witajcie. To będą 3 wieczory pełne światła i multimedialnych pokazów. We wrześniu Łódź po raz 16 będzie gospodarzem Light Move Festival. Tegoroczna edycja odbędzie się od 25 do 27 września. O tym, co przygotowali organizatorzy, mówi dyrektor artystyczna festiwalu Beata Konieczniak.
3: W tym roku będą nowe miejsca animacji projekcji wielkoformatowej. Bardzo lubię, jak zmieniamy strukturę budynków. Ja też bardzo się cieszę, że możemy pokazać zupełnie nowe miejsca na mapie festiwalowej. Ja oczywiście nigdy nie zapomnę o tym, że mamy ulicę Piotrkowską i jak ktoś wysiądzie na przykład na przystanku przesiadkowym przy Alei Piłsudskiego i przejdzie się ulicą Piotrkowską, to cała Piotrkowska będzie częścią Festiwalu Światła.
2: Motywem przewodnim tegorocznej edycji będą marzenia.
1: Sponsorem programu jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, oferująca studia dzienne, zaoczne, online i podyplomowe.
4: Muzyką się żyje.
5: A to może być jedna z najbardziej klimatycznych imprez tego sezonu. Przed nami festiwal Park Beats w Iłowej w województwie lubuskim. Scena stanie na terenie zabytkowego parku, a na niej pojawi się międzynarodowy skład producentów i wśród nich nasi polscy eksperci od muzyki klubowej jak Skytech czy Calvi Remi, a więc słynnego Explosion na pewno nie zabraknie. Ta impreza 21 i 22 sierpnia, a tymczasem Bartek daje znać na Messengerze Eski, że właśnie robi gofry w budce w Łebie. Bartek, to weź tam nie żałuj tej bitej śmietany i owoców. Niech to będzie taki gofr od serca. A ja zagram. Łukasz Duńczyk, cześć. I tak w sumie to już się dzisiaj narobiliśmy w tę sobotę. Zapraszam was na leżak. Odpoczywamy. Kaigo i Kalit już teraz minuta po 17.

0: I już kawa niepotrzebna. Walk the Moon w Radiu SK, gramy hity na czasie. No i słuchajcie, bardzo ważna informacja. Krzysiek o tym przypomina, nasz słuchacz, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Kota.
1: Pozdrawiam wszystkie koty, wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta.
0: Jeśli macie kocura, to pomiziajcie go tam za łóżkiem, żeby mu się dobrze zrobiło. I z okazji tego święta ja mam dla nas wszystkich niespodziankę, uwaga. O właśnie, jeśli nie jesteście za kółkiem, zamknijcie oczy. Zrelaksujcie się. Ale on fajnie mruczy. Tak brzmi każdy z nas, gdy już jesteśmy po sobotniej pracy i na przykład druga połówka nam zrobiła jagodzianki.
2: Reklama. Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Eura GD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Eura GD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.

0: G-Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Prime MMA. 7-8 sierpnia. Koszalin. Tańcula Scarface Muran Wach. Dwa dni freakowych emocji. Zobacz w serwisie streamingowym Kanal Plus. Więcej na Prime MMA TV.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AG.

0: niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: I po reklamie.
6: Nie, no żartuję, nie będę wam grał mruczenia kota. Shakirę zagram.

0: No i to jest chyba znak, słuchajcie, że już można rzucić mopa w kąt, odkurzacz i się rzucić na kanapę i odpocząć w sobotnie popołudnie. Swedish House Mafia i Illegally, wszystkie hity zaczynają się w SC. No i powiem wam, że szczęka opada. Nie wiedziałem w ogóle, że takie zawody istnieją. W Kalifornii, nad Oceanem Spokojnym, odbyły się zawody surfingowe, tylko że na deskach surfingowych nie pływali ludzie, tylko psy. Normalnie psy rywalizowały w zawodach surfingowych. Ja myślałem, że jak psa nauczymy podawać łapę i żeby przychodził pod drzwi jak chce siku, to już jest szczyt jego możliwości. Okazuje się, że jednak nie.
1: Reklama. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
3: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.

0: ty możesz lecieć na imprezkę w Radiu SK. Ja tu posprzątam, chociaż w sumie sprzątania dużo nie mam, bo tylko kubek po kawie został. Dawid Podsiadło w Radiu SK, a ja to powiedziałem do Matiego Fuczyło, który jest już w studiu.
1: A ja na imprezkę gotowy.
0: Wiecie, że on jeszcze programu nie zaczął, a on mi się już tu rządzi w studiu. On tu jakieś światła powłączał w ogóle, słuchajcie. Telewizor chce mi też przełączać.
1: Klimacik na imprezkę. Ale słuchajcie, dobrze, że nie słychać, to znaczy, że nie włączyłeś mikrofonu przed chwilą, bo Łukasz tutaj przed chwilą wydawał takie dziwne dźwięki. Śpiewał razem z Dawidem.
0: No, to były dziwne dźwięki. Ja myślałem, że brzmi jak on w moich
1: uszach. Zrobiłeś mniej więcej tak. Także... Także tak.
0: Dobrze, że heble były w dole.
1: Łukasz, idź do domu.
0: Nie, bo tam sprzątanie czeka. Ja chcę zostać tutaj
1: dłużej.
0: Zostaje. A Mati Fuczyło będzie grał wam

0: Idę na czasie, czas na najlepszą w tygodniu sobotnią imprezkę, brawo.
1: Ale cię zareklamowałem, bo teraz to już musicie zostać.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
2: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla Twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
7: Julia Niewiadoma, witajcie. Trwa akcja Lato z szermierką.

0: W ramach wakacyjnego cyklu odbywają się bezpłatne treningi na świeżym powietrzu. W środę uczestnicy spotykają się w Parku Staromiejskim w Łodzi, a w soboty na Malince w Zgierzu. Dlaczego warto spróbować tego sportu? Wyjaśnia trenerka Joanna Krześlak.
1: Szermierka jest ogólnie sportem, w którym używamy broni białej, aby trafić naszego przeciwnika, naszego sparring partnera. W różnych broniach jest to różnie punktowane, ponieważ mamy zarówno bronie tylko i wyłącznie kolne, jak i siecznokolne.
0: A co w szermierce najbardziej podoba się uczestnikom?
2: Bardzo fajne. Te ruchy, jak mogę kogoś ciąć i tak dalej.
3: To jest moje pierwsze doświadczenie, ale naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony.
0: Cykl potrwa do końca sierpnia. Udział w treningach jest bezpłatny.
4: Sponsorem programu jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, oferująca studia dzienne, zaoczne, online i podyplomowe.
5: Muzyka się żyje. Sylwia Grzeszczak ma dla nas hit na drugą połowę wakacji. Wydała bardzo letnią nowość Mango. To pierwszy nowy singiel Sylwii Grzeszczak po rocznej przerwie od wydawania. A co robiła w tym czasie?
6: Tak serio, to wyszłam do studia. Komponuję sobie kolejne utwory i to jest moja taka odskoczna od tego życia też codziennego. Jest to mój taki proces twórczy i on do czegoś po prostu doprowadzi.
5: Nowe hity Sylwii Grzeszczak mamy dla was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce i usłyszycie go już za kilka minut.
7: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
5: Nie za kilka minut, a już teraz zacznie się za to imprezka. Mati Fuczyło to ja, mam dla was męskie granie orkiestrę. A więc Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino ich nareszcie. Będzie też El Profesor i Bella Ciao. To ja też wam powiem ciao. Bellissimi.

Kesza i TikTok. I 14 minut już prawie po 18 w sobotę w imprezce. Słuchajcie, mamy wakacyjny okres, wiadomo, a ja mam propozycję dla tych, którym marzą się egzotyczne wakacje. Pod palmami takie. No to słuchajcie, trzeba pojechać do Gdańska. Naprawdę, w Gdańsku jest cała alejka z palmami. To już od 8 lat, zresztą to pewnie nie jest jedyne miejsce w Polsce, w którym da się znaleźć palmy. Ale słuchajcie, właśnie teraz, po raz pierwszy, drzewka nie tylko zakwitły, ale mają też swoje owoce. A to wszystko przez upały, no więc można wybrać się na alejkę w Gdańsku, a potem mówić w pracy, że wróciliśmy z wakacji pod palmami. Szczegóły można pominąć. Przecież nie skłamiecie. Tame Impala, Loser, gramy.

0: 29 minut przed 19. Właśnie się dowiedziałem, że w Poznaniu trwa zlot czerwonych samochodów, czyli taka impreza, na której no, można podziwiać z bliska wyłącznie czerwone auta. Kto by się spodziewał? W końcu sama nazwa wskazuje. No ale chwilę później dowiedziałem się też, że chodzi o auta strażackie. No już chciałem jechać moim czerwonym autem, ale jakoś tak, gdy się dowiedziałem, że chodzi o strażackie maszyny, to zapał zgasł. Mans Zelmerlow, to już za chwilę.
1: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską.
2: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Wakacje w mieście? Na to mamy receptę. Stacja Grawitacja jest lekiem na nudę i zabicie czasu. Stacja Grawitacja poprawi ci nastrój i doda energii. Wskocz już dziś i sprawdź nasze oderwane atrakcje. U nas może się bawić każdy. Wskocz z ekipą, rodziną, grupą wakacyjną. Stacja Grawitacja to centrum aktywnej rozrywki. Szczegóły www.stacjagrawitacja.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

Just the way you are. Milky i David Guetta. Właśnie się dowiedziałem, że po dzisiejszym etapie Polka, czyli Kasia Niewiadoma Fini, nie jest już liderką kolarskiego Tour de France. Ale to jeszcze nie jest koniec wyścigu. On coś mi mówi, że jutro będę mógł powiedzieć coś zupełnie innego i raczej w dobrą stronę. Trzymam za to bardzo mocno kciuki, a jako że mówię do samych liderów, wyłącznie liderów, no to w czym liderami jesteście dzisiaj wy? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Ja mogę być liderem w graniu hitów na czasie. Dawid Podsiadło, to co masz ty już teraz?

Ten hit wrócił po latach, dokładnie 8. W końcu to hit, który powstał przy okazji filmu o Spider-Manie. Niedawno ukazał się nowy, ale ten utwór, Sunflower, wcale nowy powstawać nie musi, bo lubicie właśnie ten. Post Malone, Swae Lee i Sunflower w SC 8 minut przed 20. Zaraz będę miał dla was kolejne hity, również te, które już znacie, ale także zupełne nowości. Bądźcie!

0: Reklama.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Marzyliście o tym latami. W sierpniu to marzenie się spełni. Wpadajcie na największy festiwal K-pop w Europie Środkowej. Zobaczcie zespoły, które wyprzedają stadiony w Paryżu, Londynie i Berlinie. Sound in Colors, K-pop Expose, 80s, Demin, Suho, Icon, Stacy i wiele innych gwiazd K-popu. 15 i 16 sierpnia Tauron Park Śląski w Chorzowie. Bilety dostępne na e-bilet.pl i mykpop.pl. Muzyka budzi emocje. Emocje mają kolory. Sound in Colors, K-pop Expose. Widzimy się w Chorzowie. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
3: Julia Niewiadoma, witajcie. Ekipa SK Summer City właśnie błyszczy, ponieważ przygotowaliśmy się na dzisiejsze wydarzenie, czyli na Sambodrom, na którym, Laura, co będzie się działo?
4: Na pewno dużo, dużo muzyki, ogrom tańca. Mamy też dla Was super eskowe gadżety, więc wypatrujcie nas i podchodźcie po nie.
3: Kinia, no właśnie, taniec, nie zabraknie go dzisiaj, prawda?
5: Oczywiście, tańca będzie jasno.

0: przygotowaliśmy dla naszych słuchaczy.
1: Oprócz oczywiście naszej samowej choreografii, przygotowaliśmy również gadżety, dobrą energię.
0: Nie możemy się doczekać, żeby Was zobaczyć. Bawcie się dobrze i oczywiście wypatrujcie nas na mieście. Do zobaczenia.
2: Sponsorem programu jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, oferująca studia dzienne, zaoczne, online i podyplomowe.
3: Muzyka się żyje.
4: Słuchacze Radia SK ruszają na imprezkowy podbój Budapesztu. Ekipa skompletowana już we wtorek. Startuje Sziget Festival. To jest impreza ze światowymi gwiazdami, które doskonale znacie z Radia SK. Zagrają m.in. Stonebirth, Zara Larsson, 21 Pilots czy Louis Capaldi. Na tej imprezie będą bawili się też nasi słuchacze, którzy zgarnęli u nas bilety. Na miejscu będzie też Kasia Węsierska i Paweł Karpiński, którzy na SK-owym Instagramie będą Wam pokazywać, co będzie działo się na imprezie.
5: Imprezka.
4: Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kota. No to kto ma swojego obok, ten może go o deski pogłaskać. Dzisiaj jest też Wielki Dzień Pszczół. Zakładam, że pszczół lepiej nie głaskać, ale można przytulić się z eskowymi hitami na czasie. Wiktor Waligura, Dry School, 4 pory roku. Mati Fuczyło, cześć.

Alice DJ i Better Off Alone. A wiecie, że zwierzęta potrafią śpiewać? I wcale nie mam na myśli ptaków. I no właśnie, nie tylko mówić potrafią, nie tylko w święta. Chodzi o to, że za kilka dni szykuje się całkowite zaćmienie słońca. W Polsce też będzie można je zobaczyć. I naukowcy planują obserwować wtedy dzikie zwierzaki, bo podobno niektóre gatunki mogą wydawać z siebie wtedy inne niż zwykle odgłosy. Czyli my patrzymy w niebo, naukowcy w krzaki.

0: Takich hitów możecie się spodziewać więcej dziś w nocy, bo wtedy SK Live Remix to Axwell, Bonnie, Whatever Turns You On. A wiecie, że SK jest tam, gdzie ty? A dokładnie tak nazywa się konkurs, który czeka na was w naszej apce. Za darmo możecie się zgłaszać po wakacyjny zestaw, czyli leżak i głośnik bezprzewodowy. I dokładnie tak zrobiła też Ewelina. Hej Ewelina!
1: Hej SK!
0: Z tego, co przeczytałem w twoim zgłoszeniu, ty dzisiaj wakacyjny dzień spędziłaś albo spędzasz pracowicie, to co tam się dzieje albo działo?
1: Nadal

0: nadal spędzam ja z tą moją ekipą.
1: Aha.
0: Wszystkich serdecznie pozdrawiam, ciocię, wujka, sąsiadkę, sąsiada, męża, oczywiście dzieci. Całą drugą ekipą tutaj jesteśmy. No zrywamy koperek. Teraz na szczęście słonko już zaszło, to jest troszkę lżej. No ale praca jest. Mm-hmm. Tak, jest i będzie.
1: Okej, tak zwana afera koperkowa trwa. Ale słuchaj, czy jeszcze dużo tego koperku zostało do zerwania? Całą nockę jeszcze trzeba?
0: Może nockę nie, ale jutro od rana i w kolejne dni podejrzewam, że jeszcze będziemy tutaj zbierać, stając z waszego radia, który nam umila czas tak naprawdę na polu, bo zawsze radio jest z nami. Tak.
1: No to bardzo dobrze, chociaż ja w takim razie wyobrażam sobie, że przez najbliższe 5 lat będziecie jedli ziemniaki z koperkiem.
0: Dokładnie tak.
1: Ale bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja bardzo lubię koperek. Ewelina, powiedz mi, proszę, czy byłabyś zadowolona, gdybym wysłał do ciebie bezprzewodowy głośnik i eskowy leżak, żebyś sobie mogła poodpoczywać po pracy?
0: O, jasne, pewnie, że tak.
1: No to w takim razie. No to w takim razie jesteśmy umówieni. Taki zestaw leci do ciebie, a jeżeli wy, drodzy słuchacze, też chcielibyście taki mieć, to wpadajcie już teraz do aplikacji Radia SK i się zgłaszajcie.
0: Dziękuję wam bardzo.
1: No bardzo proszę.
2: Radio SK. Autopromocja. Więcej. Jeszcze więcej.

David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River w Radiu Jaska. Słyszeliście o rolniku, który zaorał ulicę? Tak, nic mi się nie pomyliło. W Gliwicach, słuchajcie, wczoraj pewien pan wsiadł do swojej maszyny, wyjechał na świeżo wylany asfalt ciągnikiem z pługiem, no i zaorał 200 metrów tej ulicy. No, byłoby więcej, ale zatrzymała go ekipa pracująca przy wylewaniu tego asfaltu i po prostu postawiła swoje maszyny naprzeciwko i nie pozwoliła panu przejechać. I to jest chyba jedna z tych sytuacji, gdy nawigacja mówi: jedź prosto, i ufamy trochę za bardzo. 17 minut do 21. Britney Spears i Gimme More.

Jak pięknie. Sienna Spiro i Great Expectation w Radiu SK 5 minut do 21. Ustaliliśmy już, że w przyszłym tygodniu paliwo ma być trochę tańsze. To jest jedna z tych rzeczy, o których warto pamiętać, jeżeli chce się mieć potem dobry poniedziałek. Ale do tego to jeszcze bardzo daleko. Ja wiem, więc teraz skupmy się na sobocie, skupmy się na imprezce. Martin Garrix zaraz będzie na to w sam raz na sobotni wieczór, a w nocy SK Live Remix. Najlepsi DJ-e zagrają swoje sety na naszej antenie o północy. Dzisiaj Lost Frequencies, a godzinę później Lucas i Steve.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Sponsorem programu jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
3: Witajcie, ekipa SK Summer City dotarła na ulicę Piotrkowską. Dzieje się tutaj naprawdę dużo. Dzisiaj ze mną jest tutaj
4: Tomek.
3: Bardzo mi miło. Cześć Tomku, powiedz mi, co ty tutaj dzisiaj robisz?
4: Przyjechałem na Samodrom.
3: Będziesz tańczył?
4: No, spróbuję, chociaż gruby jestem i stary to może, ale może dam radę.
3: A byłeś kiedyś, widziałeś, jak to wygląda?
4: Tak, byłem już raz, widziałem, jak to wygląda. Fajna impreza, aby częściej takich i dużo takich u nas w Łodzi.
3: Baw się oczywiście dobrze. Dla ciebie od nas oczywiście gadżety eskowe. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, no i udanej zabawy.
4: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam całą Łódź. Wszystkich, którzy są w domach. Przychodźcie tutaj na Piotrkowską. Będzie Samodrom. Będzie fajnie. Tak jak w Rio.
3: Cudownie i niech tak się dzieje. Dzięki serdecznie.
4: Dziękuję.
2: Sponsorem programu jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Oferująca studia dzienne, zaoczne, online i podyplomowe.
5: Muzyką się żyje. Fani K-popu mają plan na długi sierpniowy weekend. Zobaczą na żywo największe gwiazdy tego właśnie gatunku. Przed nami impreza, jakiej w Polsce jeszcze nie było. Sounding Colors K-pop Expose to już za tydzień, w sobotę i w niedzielę w Parku Śląskim w Chorzowie. Zagrają m.in. ATEEZ, Temin, Sucho, Stacey czy Icon, czyli artyści znani na całym świecie. Tę imprezę nakręca Radio SK, więc warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. W Radio SK mamy też najlepszą playlistę na wakacyjne wieczory. Od północy gramy SK Live Remix. W tym programie naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Dzisiaj za konsoletą stanie Lost Frequencies, potem swój set zagrają Lucas and Steve. SK Live Remix możecie słuchać cały czas w eskowej apce na smartfony.
6: Impreska.
5: A imprezki możecie słuchać właśnie teraz w Radiu SK. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, dajcie mi znać, co robicie dokładnie w tym momencie. Dokładnie o 21:00. Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze. Sprawdzimy, a ja zagram nareszcie męskie granie.

0: to Bledkaj. Dwa dni, a może czas na coś, co idealnie pasuje do słowa impreza?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: 12 minut po 21:00 to jest SK. U nas nie może zabraknąć nowości, które już niedługo mogą przejąć wasze imprezowe playlisty. Tak, tak, tak, tak. Wybieramy najfajniejsze nowe kawałki i teraz czas na jeden z nich, taki, który idealnie pasuje do parkietu. Jeżeli wy teraz możecie sobie urządzić parkiet w domu albo gdziekolwiek indziej, no może w samochodzie nie polecam, to nie jest najbezpieczniejsza rzecz, no to przynajmniej można sobie wyobrazić, że na takim parkiecie jesteście. DOD, Easy, Bizu i Careful, Weste. To nowość.

Cameron with Campy the Hard Way. A zdarza wam się czasem dziękować kierowcom, gdy przechodzicie przez ulicę? No bo wiecie, teoretycznie jako piesi na przejściu dla pieszych, no to mamy pierwszeństwo i teoretycznie nie ma za co dziękować, ale no wiadomo, że w rzeczywistości bywa różnie. Ja już nieraz machałem kierowcy, który zatrzymał się i po prostu poczekał. Dzięki, takie dzięki. No i słuchajcie, eksperci przyjrzeli się takim jak ja. I może takim jak ktoś z was też. Według specjalistów podobno wcale nie chodzi tylko o to, że my chcemy być uprzejmi. I teraz cytuję, bo to nie jest żart, ja sobie tego nie wymyśliłem. Według nich osoby, które z automatu dziękują kierowcom, cechują się, uwaga, empatią, życzliwością, chęcią do współpracy, a do tego są altruistyczni. Bo ja myślałem, że ja tylko kiwam kierowcy, a tu tyle komplementów. Od dzisiaj będę jeszcze bił im brawo.

Señorita. Czyli Shawn Mendes i Camila Cabello 17 minut przed 22 w imprezce. A wiecie, że od wczoraj mamy nową mistrzynię świata? O, właśnie wczoraj nasza biegaczka Anastazja Kuś stała się mistrzynią świata w biegu na 400 metrów w kategorii do 20 lat. No i to jest pierwszy taki medal w historii Polski. To jest ogromne osiągnięcie, więc wielkie gratulacje. Ale od razu przypomniało mi się, gdy jako taki no mniej więcej 10-latek przechodziłem obok jakiegoś domu na wsi i z bramy wybiegł pies. A sekundę później biegłem też ja. I myślę, że wtedy rekord świata na jakieś 100 metrów mógł być zagrożony. Tylko, że nikt nie miał wtedy stopera. Beat Freaks, Somebody Watching Me.

prostu nie, Virginie sama. Sama, ale wy sami nie zostaniecie. Słuchajcie, Aneta napisała przed chwilą do Eski na eskowym Messengerze. Pytasz, co robimy? Opalamy się i słuchamy was. No już miałem milion pytań, ale okazało się, że Aneta wysłała tę wiadomość z Atlanty w Stanach Zjednoczonych. No i tam faktycznie teraz opalać się można. W końcu tam jest przed 16. Aneta dopisała, że ma ostatni wolny weekend przed szkołą, bo Aneta uczy na koledżu i studenci zaczynają już w sierpniu. To jest miejsce, w którym polscy studenci teraz mogą się uśmiechnąć, ucieszyć, że mają wolne zdecydowanie dłużej. O tak, tak. Matiwu Czuło to jest imprezka, która ze mną no, teraz właśnie dobiega końca, ale zostawiam was w doborowym towarzystwie. Temper City będą, Gibbs będzie i nawet Morandi będzie. A po północy SK Live Remix, czyli sety od najlepszych DJ-ów na świecie na antenie SK. No to dzięki, do usłyszenia.

Sponsorem programu jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

0: Sponsorem programu jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
1: Ciepło na sercu i potem trochę kroku podstawowego, muzy i jazda.
2: Ile lat doświadczenia masz w tym tańcu?
1: 17 już w Polsce, a od 2017 w Rio de Janeiro jako muza taka solistka, sambowa.
2: Świetną energię od ciebie masz, również piękny strój. Czy możesz trochę

met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love.